ɔba no ne ɔpa no no sɛ wagye ne paapa ne ɔbɛ biaa paa ne sɛ wahe yie sɛ ɔba no ne ɔpa no no ana